Jasne, ty jasne, choć ty jasne, mali cię mali kanie, a myśmy na kale kale. Zahary, zahary, dzień taki megi, megi, tere, ty, tere, dwa mi pomry, czawa. Na kanie, a ty, ty, na wyszare, ty, ta stać, puszczymy, ty, ty, ty, ma dzieli, ty, ma dzieli, ty, ma dzieli. Na dzisiaj, zeri, ty, sery, reklam, różny, jakie kurmadze, jakie adziemy, jakie. A zawsze szula sobie na czumierze, że miał dać, ty, tylko my, ty, jaka będzie, rawe, czawy, kiela, wyspy, tyle, czapy, wyjedzie, porkę, że na kanile. Gerdan da radyo da kondere antavi çartili yapınım sen aşka faiz bir ben ratara derdir vardı vardı bir gemine de sehavi dina varış gülya. Mesel kuda tavan dedi ki Rami şanı gildi ve levi şekerin yanına de Muhammed'i ile terzeye de hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ya kap kap gebel buhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurun. Mesel ve terez ve terez bağır rakuat diyem şemle hiyalı kımakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Ahle,